chomo koku vi wo pele wo mami kaja gavi makashu le ane anu mi kavi ocho cha cha taka la hu ma le avama mi kha kha vi makashu oko na ku le da jo vi avama ekhinali kote cho nahan